0: już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.
3: Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Witam państwa serdecznie w Dniu Ojca, zdaje się, dzisiaj jest w Kanadzie. Więc witam serdecznie, ja dzisiaj się nie będę rozgadywał dużo, ponieważ mamy tak. Chciałbym państwu przedstawić płytę zespołu 2 plus 1, z którą mam pewne wspomnienia. No i oczywiście wspomnienie Krzysztofa Zanussiego, który będzie opowiadał o filmie Struktura kryształu, ale to za chwilę. Natomiast ja tylko wspomnę o płycie Wyspa Dzieci. 2 plus 1 miało taką tendencję, że często poświęcało płyty nie tam zbiór piosenek, tylko właśnie jakiemuś tematowi. I to był płyta Aktor, która była poświęcona Zbigniewowi Cybulskiemu. Ja kiedyś państwu tę płytę prezentowałem. I również była taka płyta Wyspa Dzieci, która była poświęcona dzieciom, macierzyństwu i miłości do tych małych istot. Ja mam szczególne wspomnienie, dlatego że pierwszy raz wtedy słuchałem tej płyty w wersji stereo. Ja muszę powiedzieć, byłem wtedy biednym studenciakiem, nie miałem sprzętu stereo, który był wtedy w tamtych czasach w polskich sklepach niezwykle drogi. Najtańszy wzmacniacz stereo kosztował bodajże 4,5 tysiąca złotych. To była jedna, właściwie więcej, dobra, jedna miesięczna pensja. Także to nie było mało. Ale na Nowym Świecie polskie nagrania otworzyły sklep z płytami, taki elegancki, którego nawet w Kanadzie czegoś takiego nie widziałem po przyjeździe, gdzie można było, były kilka stanowisk do odsłuchania płyt i były wygodne fotele, słuchawki i poprosiło się płytę, na przykład Wyspę Dzieci, bo chcesz ją przesłuchać, zanim kupisz. Siadało się w fotelu, zakładało słuchawki, sprzedawca tę płytę puszczał i można było całą płytę odsłuchać. I właśnie pierwszym takim, wtedy jak poszedłem po raz pierwszy do tego sklepu, to niedługo po otwarciu, bo później były tam kolejki straszne, to poprosiłem o Wyspę Dzieci i byłem zachwycony efektem, bo wcześniej stereo nie słyszałem. No ale to już takie moje wspomnienie. Także przed państwem tak, najpierw proponuję, żebyśmy posłuchali Krzysztofa Zanussiego, a później płyty Wyspa Dzieci zespołu 2 plus 1. Ja już się zamykam, nic nie mówię, może się odezwę na końcu audycji.
4: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Struktura kryształu. Kiedy myślę o strukturze kryształu, to tak właściwie nie mogę sobie przypomnieć, skąd się w ogóle wzięła taka idea, żeby taki film skonstruować. Byłem wtedy po kilku filmach telewizyjnych, miałem za sobą studia nieukończone na fizyce i bardzo miałem w głowie tę fizykę. A naprawdę ten film właściwie do fizyki nic nie ma. To jest film o człowieku, który odmówił wygodnego życia i robienia kariery. I w tym sensie jest całkowicie uniwersalny. To znaczy tak samo może się dziać dzisiaj jak kiedyś. Są ludzie, którzy odmawiają kariery, odmawiają, nie chcą skorzystać z możliwości, które życie daje. Chcą żyć na własnych warunkach. No i w jaki sposób obiektywnie często przegrywają, chociaż nie zawsze. Ja o takim jakimś rozdarciu chciałem opowiedzieć. Zresztą to był rok 68. To był nastrój takiego, oczywiście już wtedy scenariusz istniał, ale on powstawał w takim nastroju ogólnego przygnębienia że właściwie uczciwie żyć się nie da, a nieuczciwie nie warto. Nie trzeba szukać jakiegoś tak zwanej mysiej nory, trzeba się gdzieś schować przed tym światem, bo nie można mu się przeciwstawić. On jest taki wszechogarniający. I to było tym motywem i ta historia. Ja spotkałem gdzieś któregoś z moich kolegów z fizyki, który właśnie został takim meteorologiem, czyli bardzo nieambitnie osiadł gdzieś na wsi, powiedział ja w ten, no wtedy nie mówiło się wyścig szczurów, ale to był jakiś wyścig karier i karierowiczów, i ja się w to nie bawię. To, że to dotyczyło fizyki, to było to tyle przewrotne, że akurat nauka była jeszcze obszarem najmniej skażonym. No proszę sobie wyobrazić, jak to, na ile gorzej to wyglądało w innych zawodach i o na ile trudniej było zrobić karierę, zachowując zasady przyzwoitości. A w fizyce to niby było dużo łatwiej, a naprawdę wszędzie było to samo. To znaczy, na to, żeby do czegoś dojść, trzeba było zgodzić się na niezwykle bolesne kompromisy. To były kompromisy milczenia, które powiedzmy są najmniej widoczne, ale trzeba było milczeć na różne tematy, na które człowiek chciał krzyczeć, że to niesprawiedliwe. A poza tym często to wymagało wręcz agresji, żeby wypchnąć konkurencję, która na ogół walczyła nieczysto, miała właśnie jakieś plecy partyjne, które powodowały, że dany zakład dostawał większe subsydia, większe dotacje niż inny, więcej wyjazdów zagranicznych i że dzięki temu szło się naprzód. Taka była geneza tego chyba, tak mi się wydaje. Myśmy początkowo mieli pisać ten scenariusz razem z Edwardem Żebrowskim, bo miałem z nim już doświadczenia takie pisarskie poprzednio, ale jak żeśmy zaczęli się do tego zbliżać, okazało się, że jednak ja mam dużo mocniejszą chęć zrobienia filmu autorskiego, a że uważam, że to na taką, jakby powiedzieć, bardziej zobiektywizowaną opowieść, w bardziej konwencjonalnym języku, to tu jest za mało materiału i tak w efekcie się okazało, że ten film mógł mieć tylko godzinę i 16 czy 17 minut, bo każda minuta więcej przynosiła nudę, to już była przygoda, która wynikła w montażu, kiedy film złożony i trwający początkowo tam dużo ponad 2 godziny, no był kompletnie nie do oglądania, no był po prostu tak nudny i nawet denerwujący, że sam jako autor miałem wrażenie no takiej totalnej klęski, że jakby ta formuła się nijak nie sprawdziła. I moi przełożeni, to znaczy wtedy profesor Bogdziewicz, który był szefem zespołu TOR, życzliwie sugerował, żeby ten film spisać na straty, położyć na półki, a ja za kilka lat zadebiutuję może jakoś szczęśliwiej. No i trafiła się dobra rada Stanisława Różewicza, który był opiekunem mojego dyplomu w szkole filmowej. On mnie przyjmował do Toru, potem wrócił jako szef tego zespołu, ale wtedy jako zwykły taki konsultant, doradca poradził, żeby to skrócić do minimum i zobaczyć, czy to się da oglądać. Mówi, wycinaj wszystko, co możesz wyciąć. Niech to będzie tyle, co prawo przewiduje, że to jest film pełnometrażowy, a nie średnio, czyli godzina tam 15 czy 16 minut. I myśmy równo tak ścięli to wszystko, wyrzucając do kosza różne moje ukochane sceny, które naprawdę były czasami udane, tylko jak się potem przyjrzałem, one dublowały się z innymi scenami, miały ten sam rytm, miały te same puenty, tą samą myśl i tego nie wolno było powtarzać 2 razy. Ale nie zdawałem sobie sprawy, pisząc, że to będzie się stawało podobne. W tym filmie jest ogromny wkład i Różewicza, i Witolda Zaleckiego, który był kierownikiem literackim, bo oni z uszanowaniem moich takich ambicji, żeby to było awangardowe, zrobione inaczej, według z takim językiem troszkę nowofalowym, te takie sekwencje montażowe, które tam są wbite w środek, te zachwyty materią, przyrodą, wsią w ogóle, to wszystko było jakby takie no troszkę afabularne, ale ja myślałem, że ja ten film utrzymam w takim stanie, że to będzie cały czas dyskurs dwóch postaw i zostanie w takim zawieszeniu. Ostatnie ujęcie to mieli być moi bohaterowie stojący pod oknem. Była taka scena. I tak właściwie było widać, że tak będą rozmawiali w nieskończoność. Tak to się kończyło początkowo i było fatalnie. Natomiast jeszcze w czasie zdjęć, jak przyjechał z wizytą taką, no jakby to powiedzieć, inspekcją na plan Różewicz z Zaleskim, to widząc to miejsce w Puszczy Kampinoskiej, gdzie ja kręcę, tak rzucili, wiesz, a nakręć ty na wszelki wypadek taką klamrę, początek i koniec, że bohater przyjeżdża i wyjeżdża, ten człowiek z miasta. No ja najgłębiej byłem przekonany, że to jest niepotrzebne i że to jest w ogóle wbrew temu, co zamierzam. Ale na szczęście miałem do nich na tyle zaufania i nawet może takiej prywatnej sympatii. Powiedziałem, jak chcą, to ja to zrobię, nie będę się upierał, zmieszczę się, prawda, w kosztorysie i w planach zdjęciowych. I nakręciłem scenę człowieka, który przez lupę czy teleskop patrzy na plamy na słońcu, a potem z drugiej strony, jak bohater jedzie samochodem i to słońce go tam oślepia. No tak mi się wydawało, że to jest taka zupełnie niepotrzebna klamra. Potem okazało się, że ona ten film zwarła i do tego przyszedł telefon, który dograłem już dawno po skończeniu filmu, że profesor wysłał tego swojego współpracownika, żeby przekonał uciekiniera do powrotu do miasta, do kariery. A więc, że tam była jakaś nitka fabularna ukryta i że ta misja zawiodła. I to wystarczyło, tych kilka szczegółów, że film się zwarł w końcu. No i tu muszę być wdzięczny tym, co mi to poradzili i tym, co poczuli, że takie małe zmiany i że to już bardzo dużo wnosi, a tej awangardowości, której ja tam szukałem, myślę, że nie straciłem. Tyle, co jej miało być, to i jest. Tyle, że jest jednak pewne uporządkowanie tych zdarzeń, a okazuje się, że bez tego widza to jednak zbyt męczy i to się nie daje oglądać. Chciałem bardzo, żeby ktoś z naszych najbliskich przyjaciół zagrał rolę tego uciekiniera. Nie wymieniam jego nazwiska, bo on się ukrył pod pseudonimem. Naprawdę miał zupełnie inny zawód i dość, jak sam twierdzi, lekkomyślnie zgodził się wystąpić w filmie, bo myślał, że będzie miał taką ucieczkę od swojej codzienności, po czym no, mówi, że to była tortura, bo on bardzo nie lubił występować przed kamerą. Oczywiście nie robiliśmy żadnych prób i on właściwie te dialogi mówił prawie od siebie, ale po pewnym czasie jakoś się przyzwyczaił z tym, że jak zbliżała się premiera filmu, no to wyjechał gdzieś, żeby go ktoś nie poznał i potem jak film powracał czasami później w telewizji, no to on zrozpaczony, rozpoznany gdzieś w tramwaju, natychmiast też wyjeżdżał z Warszawy, żeby go ludzie nie poznali. Natomiast reszta to byli aktorzy zawodowi i to oczywiście zupełnie było inaczej, ale aktorzy zawodowi musieli się dostroić do tego Jana, który grał, no tak jak gra amator, znaczy mówi bardzo mało modelując swoje zdania, to są intonacje szalenie proste, takie głos nieustawiony, szorstki. I tak pozostali musieli grać, żeby to się jakoś zharmonizowało. No ale ponieważ umieli, to moim zdaniem nie razi, nie ma poczucia, że tu są dwa światy, które się inaczej prezentują. Zdjęcia chciałem, żeby robił Janek Hesse, kolega mój z roku, z którym robiłem film dyplomowy, ale wtedy władze mówiły, że nie może być dwóch debiutów w jednym, więc Janek został jakby drugim operatorem, a pierwszym pan Matyjaszkiewicz, z którym zresztą znaleźliśmy bardzo dobrze wspólny język, chociaż on no, zawsze się bardzo krzywił na wszelką awangardowość, również w świeceniu bardzo nas przestrzegał, żebyśmy nie dziwaczyli za mocno. I myślę, że osiągnął to, co należy, to znaczy, że ten film jest fotografowany skromnie, ale bez ekstrawagancji, nie szukaliśmy tam jakichś takich bardzo silnych efektów. No to, że w filmie się pojawia już taki żart salonowy, że tam na moment jest Olbrychski i Basia Wachowicz, którzy przypadkiem zresztą byli w Puławach, ale wpadli do nas na plan, a ja ich sfotografowałem. I ponieważ to był czas, kiedy przygody pana Michała i Wołodyjowski byli na ekranach, więc dla zabawy moja bohaterka myli Olbrychskiego z Łomnickim, co akurat jest najmniej prawdopodobne. Ale no, jeżeli jest osobą, która zna te nazwiska z gazety, to mogła się tak pomylić. To oczywiście wszystko takie drobne żarty. Natomiast pewien infantylizm mojej bohaterki, który ja uważałem za taką, na pewien trop, też takiej ucieczki, no pamiętam, że potem na kolaudacji był przedmiotem krytyki, bo uznano, że to jakoś w złym świetle pokazuje polskie nauczycielki, jakby one nie mogły być nigdy infantylne, a dlaczegoż miałyby nie być? Mogą być przecież. To nikomu nie szkodzi. Infantylizm nie jest przywarą, jest pewnym stylem, pewną maską i to tyle. No i oczywiście była przygoda z Wojtkiem Kilarem, którą opowiadałem dziesiątki razy, bo to jest już tak, ułożyło się w taką historyjkę. Ja bardzo miałem bardzo rewolucyjny pomysł, żeby najpierw powstała muzyka, a potem, że zrobię film do istniejącej muzyki. Zwróciłem się z tym do pana Góreckiego. Pan Górecki napisał coś pięknego, ale zupełnie tak beethovenowski, taki pełen namiętności temat. No, niestety go nie nagrałem, co było moim błędem. No, ale nie pasował nijak do filmu jeszcze zanim zacząłem go kręcić. A Górecki powiedział, no skądże ja mogę wiedzieć, jak pan to nakręci, więc to się nie da. I wtedy powiedziano mi, że może jeszcze Kilar coś wymyśli. A Kilar powiedział od początku, to chyba jest zły pomysł, a jak pan się upiera, to panu coś napisze. No i napisał, myśmy to nagrali. Puszczaliśmy to jako playbacki w puszczy. Sadzaliśmy specjalnie tam drzewa, żeby cienie rzucały w tak, jak się ruszają tam skrzypce w orkiestrze. I wszystko to było głupstwo. Oczywiście zrobił się po podłożeniu taki film animowany, że chwilami to było wręcz śmieszne, że tu cień drzewa, a tu w muzyce od razu się jakiś dźwięk pojawia, który temu towarzyszy, czy to ilustruje. Trzeba było tą muzykę wyrzucić i nagrać jeszcze raz zupełnie inną muzykę, którą Wojtek napisał i od tego czasu zresztą ja przyjąłem taką pokorną postawę, że już nigdy więcej nie mówiłem mu, czego ja oczekuję, na co liczę. Mówiłem, pisz, co uważasz, bo wiesz lepiej ode mnie. I tak zrozumiałem, że muzyka jest jakby pierwszym komentarzem, to jest taki komentarz jeszcze ratunkowy, że jak coś nie wyszło, to można to jeszcze w muzyce jakoś uzupełnić. W każdym razie to nie jest muzyka ilustracyjna, tylko to jest muzyka, no, która jest komentarzem do filmu. I tak było i w strukturze kryształu bardzo, zresztą nawet sama nazwa kryształ z tą taką perlistym fortepianem grającym na wysokich rejestrach, no to się tak bardzo łatwo skojarzyło. A jednocześnie cieszyło mnie to i wiele razy w moich filmach. Powtarzają się sceny, gdzie ludzie słuchają muzyki. Tutaj akurat słuchają Beethovena. Ale tak mi się wydaje, że to jest część życia, spędzamy na słuchaniu, więc warto odwzorować to w kinie. I tyle mogę powiedzieć. Film początkowo miał taką niepewną premierę, pamiętam, w kinie Moskwa. I część ludzi wychodziła, ja siedziałem skulony w pierwszym rzędzie balkonu i bałem się, że w pewnym momencie podejdzie ktoś z kabiny, puknie mnie w ramię i zapyta, czy warto jeszcze wyświetlać, bo już wszyscy wyszli. No ale nie wszyscy wyszli i właściwie o losie filmu w dużym stopniu zadecydował pan Janusz Wilhelmi, ówczesny redaktor naczelny, chyba dobrze myślę, Nowej Kultury. I on napisał tak na pierwszą stronę takiego wstępniaka, z którego wynikało, że ten film jest dobry, bo wydaje mi się, że on wszedł w taką szczelinę ideologiczną, że mógł człowiekowi władzy, człowiekowi zdecydowanie złej woli, wydawać się filmem neutralnym i on mógł powiedzieć, popatrzcie, jest przestrzeń, którą możecie zagospodarować, nie robiąc filmów, które są jawnie serwilistyczne. Ten film, prawda, no nie robi wrażenia, jakby się miał komuś wysługiwać, a jednocześnie no, był filmem ambitnym. I chyba stąd się wzięła ta jego recenzja, bo nie z żadnej specjalnej sympatii pod moim adresem, ale to już się wpłynęło, bo jak ktoś taki napisał recenzję dobrą, to za tym poszedł taki chyr, że to jest film, który trzeba obejrzeć. I w końcu obejrzało go jak na tak trudny film sporo ludzi. A to, że potem jeszcze po latach powraca, no to tym bardziej mnie cieszy. To znaczy, że film jednak nie ma już życia motyla, tylko troszkę dłuższe życie. Bardzo dużo i po Polsce, i po świecie, i miałem swoje przygody za granicą, gdzie mnie wygwizdano, ale bez projekcji filmu jeszcze. na festiwalu w Bergamo, który był też skontestowany przez włoskich rewolucjonistów, którzy na tą kontestację przyjeżdżali samochodami, a ja wtedy marzyłem dopiero, żeby kupić za honorarium za film samochód Trabant. No więc to mnie dosyć dotknęło, że ci młodzi ludzie krzyczeli pod adresem gości festiwalu faszysti borghesi ancora pochi mesi, czyli że nam, faszystom i burżujom, zostało już parę miesięcy, a potem, że nas chyba wybiją. No to było coś tak niepojętego i absurdalnego, kiedy ten Zachód objawił się od lewej strony, że ciężko to przeżyłem. No ale w zamian za to dostałem potem możliwość wyjechania z filmem na festiwal w Mar del Plata, gdzie miałem okazję poznać Pasoliniego, Maria Callas, więc byliśmy z Basią Wrzesińską, która zresztą porywała tamtejsze bary, w których żeśmy się pojawiali, jako osoba o wielkiej sile komicznej. Natomiast w Polsce z różnych spotkań zostało mi dość upiorne wspomnienie, kiedy pojechałem byłem zaproszony do szkoły milicyjnej, żeby ten film pokazać. No i taki już przekonany, że na ogół wszędzie mnie jakoś przyjmują, zaryzykowałem nawet, żeby przed projekcją napisać na tablicy mój świeżo zdobyty numer rejestracyjny tegoż właśnie legendarnego Trabanta z drugiej ręki, który kupiłem od Edwarda Żebrowskiego. I potem przyszło do dyskusji, ja jeszcze tak zachęcałem gorąco, żeby ludzie mówili szczerze, i wreszcie się jeden zdobył i powiedział szczerze, że jemu ten film nie przeszkadza, tylko że jest taki strasznie nudny. Na co drugi powiedział, że jemu nie przeszkadza, że jest nudny, tylko dlaczego on jest taki brzydki. I ta dziewczyna taka nieładna, i ta wieś taka ponura, że on tego to tak nie bardzo lubi oglądać. I na to się ktoś odważniejszy znalazł i powiedział, najgorsze, że ten film jest taki głupi. Bo mówi, my wszyscy milicjanci, my jesteśmy ze wsi i my wszyscy robimy krok naprzód, awansujemy, przyjeżdżając do miasta. A ten był w mieście i jedzie na wieś. Przecież głupi po prostu. No, straciłem wtedy szansę, że mi kiedykolwiek odpuszczą mandat, jak rozpoznają mnie na jezdni, ale też bardzo sobie to zapamiętałem, że z innej perspektywy można coś zupełnie inaczej zobaczyć i to, że awans do miasta dla ogromnej części społeczeństwa to był ówczesny szczyt marzeń, a z drugiej strony, że już się zaczynał ten egzodus i to marzenie o wsi spokojnej, wsi wesołej i one się właśnie w tej milicyjnej szkole ruchu drogowego przecięły, a ja byłem tego ofiarą.
3: Nie, sam reżyser Zanussi jest bardzo krytyczny wobec swojego filmu, pierwszego kinowego filmu. Ja go oglądałem w 1968 roku, byłem w kinie i ten film mi się podobał. No, ale ja wtedy miałem lat 15. Bardzo mi się podobała Barbara Wrzesińska i w ogóle sam temat filmu był dla mnie bardzo poruszający. To tyle. A przed Państwem teraz Wyspa Dzieci i Janusz Kruk, który napisał piękną muzykę, i Elżbieta Dmoch i Andrzej Krzysztofik. Wyspa Dzieci. Posłuchajmy.

Chciałoby się pogadać o tej płycie jeszcze, ale nie ma czasu. Przed nami ostatnia piosenka z Wyspy Dzieci. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego.